0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka echitonhora musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mbutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinati konye chenkha kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.
1: Zisele mapindi makumi matatu nalibodzi oitora zvitrinta yu minutu zvichitapera apa kukupasani masoko mumwanya watinati zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovhinsi yamanika topinda munyimbo zvino musa ehe mumasoko tati ife nyamusi uno uyo kumaputu kuri kutoma banja rikudalingana iro namabasa ya zvakufunza mabhuku yapa dzaulu dzaulu mizva icha imirirwa na mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo izvi machibeseano ndizvo zvingaita nguva nhanu tichadzanga tichibatana na mapoto tibve ningati masoko lingani na kutoma kwalo banja iri ichaitwa iroko mapoto paka kwese kwese kolekani apa tibaka piteze nazo nyimbo zatolongeze machibeseano waitora zvi 30 idozhi minutos.

Dzifunza chiara chemtanga muzvipo sino muzvishano zvese tiri muno muradzi musamiki.